siedzisz tam pewnie w ciemnościach i myślisz, że znasz wszystkie sekrety, ale w 1982 roku pewna firma produkująca konsole do gier w przypływie czystego szaleństwa zakopała tysiące niesprzedanych kartridży z grą o kosmicie na pustyni w Nowym Meksyku, tworząc tym samym cyfrowe cmentarzysko, które miało być zapomniane na zawsze. Bo ten tytuł był tak słaby, że uznano go za gwóźdź do trumny całej branży. A jednak po 30 latach wykopaliska potwierdziły, że korporacyjna głupota potrafi być bardziej nieśmiertelna niż niejeden filmowy potwór. Więc kiedy w X-Vibe sączy się ten mroczny beat, pamiętaj, że śmieci z przeszłości zawsze w końcu wypływają na wierzch. A teraz REMRK oraz Mark Mate z numerem Places wleją trochę niepokoju do twoich uszów X.

Marek z Radomia nie zmruży oka, bo jego chomik zaczął w nocy budować z klocków Lego replikę piramidy Cheopsa, więc żeby wreszcie poczuć, że mam jakiekolwiek środki na koncie, lecimy z Bank Account 21 Savage'ego. Dosłownie sprawdzam stan mojego budżetu i wychodzi, że stać mnie tylko na ten kawałek w Radiu X Vibe. Dla Marka od kumpla z fali.

0: Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

Pamiętasz lata 90., kiedy w pewnym filmie o morderczej lalce Chucky użyto prawdziwej krwi do makijażu, bo budżet był tak żałosny, że charakteryzatorzy musieli improwizować. Totalny obłęd, ale przynajmniej efekt był autentycznie przerażający. Więc w czasie audycji Nightmarek serwuje coś równie swojskiego. Teraz Andrzej Piaseczny i Krzysztof Krawczyk. Przytul mnie życie w klimacie X-Vibe.

znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w sufit, podczas gdy reszta świata odgrywa swoje nudne role. Więc witaj w Nightmarek, gdzie rzeczywistość zawsze jest trochę krzywa. W 1996 roku pewien gość z ekipy produkującej film o potworach wpadł na genialny pomysł użycia prawdziwych zwłok jako rekwizytów, bo były tańsze niż gumowe modele, co brzmi jak całkiem logiczny biznesplan w świecie pełnym absurdu. Wyobraź sobie ten klimat na planie, gdzie statyści boją się dotknąć fotela, bo nie wiedzą, czy to plastik, czy jednak czyjaś babcia, która miała pecha. Świat w X-Vibe bywa bardziej makabryczny niż twoje sny, a teraz niech ten beat wciągnie cię w otchłań, więc posłuchaj, jak Griffin oraz Bipolar Sunshine łączą siły w Whole Heart

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

słuchaj, Marian z Mogiły tutaj, wiesz, wpadłem w taki klimat, wspominając swoją pierwszą robotę i kurczę, muszę to usłyszeć. Puść mi Empire State of Mind od Jay-Z, Alicia Keys, bo bez tego w tym radiu X-Vibe po prostu nie idzie.

To jest Radio X-Vibe. Nie mówimy ci jak żyć, nie mówimy ci na kogo głosować. Mówimy ci tylko, że zaraz będzie kolejny świetny numer. To chyba uczciwy układ.

znowu tu jesteś, choć przysiągłbym, że ta kawa z automatu smakuje jak rozpuszczony plastik, ale w X-Vibe przynajmniej nie musisz patrzeć na światło dzienne. Pamiętasz, jak w 1986 roku ekipa odpowiedzialna za film Poltergeist postanowiła pójść na skróty i użyła na planie prawdziwych ludzkich szkieletów, bo były tańsze niż plastikowe modele od rekwizytora? Totalny obłęd. Aktorzy biegali po planie nieświadomi, że grają w scenach z prawdziwymi zwłokami, co tłumaczy ten dziwny, niepokojący bit w ich oczach przy każdym dublu. Klasyk gatunku, gdzie śmierć kosztowała mniej niż praca plastyka. Skoro już wchodzimy w ten klimat, czas na samotny spacer przez mrok, więc niech Svette i Tom Rosenthal w Go Solo niosą cię przez noc w X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

każda dziewczyna ma swego chłopaka, a ja tylko siebie mam i najlepiej się mam sam ze sobą.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Siedzisz w ciemnościach, więc pewnie nie widzisz, że świat wokół ciebie powoli odkleja się od rzeczywistości. Dokładnie tak jak w 1986 roku, kiedy to w trakcie kręcenia filmu Duch ekipa uznała, że użycie prawdziwych ludzkich szkieletów w basenie to świetny pomysł, bo są tańsze niż plastikowe rekwizyty z gumy. Co sprawiło, że aktorzy autentycznie wpadli w popłoch, a ty teraz w X-Vibe zastanawiasz się, czy pod twoim dywanem nie leży jakaś zapomniana historia. Bo w sumie obłęd to jedyna stała w tym całym cyfrowym szumie. Więc w tym rytmie lepiej nie pytać o zbyt wiele, tylko dać się ponieść. Bo zaraz Chłopcy z Placu Broni i Kocham Wolność w X-Vibe.

niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie, podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.

roku 1982 twórcy filmu Poltergeist użyli prawdziwych szkieletów w scenie z basenem, bo były tańsze od plastikowych atrap, co jest totalnym obłędem. A teraz w X-Vibe, w czasie tego Nightmare'ke, poczujesz jeszcze większy chłód niż te kości. Więc zanurz się w lodowatej wodzie z Major Lazer, Justin Bieberem oraz Moe w utworze Cold Water, tylko w X-Vibe.

Wiesz, świat jest dziwnym miejscem, zwłaszcza gdy siedzisz w X-Vibe i analizujesz absurdy, które kiedyś uważano za szczyt technologii, jak choćby rok 1998, kiedy to firma Farbi wypuściła na rynek te swoje włochate elektroniczne stwory, które tak naprawdę podsłuchiwały właścicieli, bo amerykańska Agencja Bezpieczeństwa Narodowego serio bała się, że te zabawki mogą zapamiętać tajne rozmowy w domach, co jest absolutnym obłędem, skoro wystarczyło spojrzeć w te szklane oczy, żeby stracić resztki zaufania do elektroniki. A teraz, kiedy już wiesz, że twoja lalka mogła być szpiegiem, po prostu odpuść i poczuj ten mroczny beat, który płynie w X-Vibe, bo teraz Lady Gaga z utworem Abracadabra otwiera twój nocny seans.

siedzisz w ciemnościach, więc wiedz, że nie tylko ty masz dzisiaj problemy ze snem. Bo w 1986 roku ekipa odpowiedzialna za film Poltergeist miała autentycznie przerąbane, używając na planie prawdziwych ludzkich szkieletów, bo były tańsze niż plastikowe rekwizyty. Co z perspektywy czasu brzmi jak wybitnie słaby żart, za który obsada zapłaciła serią dziwnych zgonów i niewyjaśnionych przypadków. Co tylko potwierdza, że Hollywood zawsze miało dość specyficzne podejście do oszczędzania budżetu. A teraz ten klimat totalnego absurdu w X-Vibe płynnie przechodzi w rytm, który na pewno nie pozwoli ci zasnąć. Więc łap Nowatora oraz Lerka i ich Moja Panienka w X-Vibe.

1996 roku twórcy filmu Fargo wmówili wszystkim, że to historia prawdziwa, co sprawiło, że ludzie biegali po Minnesocie, szukając walizki z kasą w zaspie. Totalny obłąd i klasyk manipulacji, bo przecież nikt nie lubi nudnej prawdy. W X5 serwujemy nightmary dla wyobraźni, więc teraz Lone Tusker i You Are Somebody Else lecą prosto w mrok.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Kolejna godzina w plecy. Jeśli liczysz, że czas zwolni, to się przeliczysz. W X-Vibe przynajmniej ścieżka dźwiękowa jest znośna.

teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość. Tak, nawet przez stronę www. Nuda. X-Vibe.

witaj w tej gęstej jak smoła ciemności, gdzie jedynym światłem jest żarząca się dioda twojego radia, bo w czasach, gdy świat zachwycał się nowinkami, w 1996 roku pewien amerykański park rozrywki postanowił, że ich atrakcja oparta na filmie o wielkich gadach będzie bezpieczna. Tylko że zapomnieli o jednym drobnym szczególe, mianowicie o tym, że mechaniczne bestie potrafiły niespodziewanie ożyć poza scenariuszem, co skończyło się kilkoma zawałami u gości i totalnym chaosem. A przecież wystarczyło nie karmić prądem tego, co powinno leżeć w spokoju. Dokładnie tak jak twoje wspomnienia o byłych, które wracają w najmniej odpowiednim momencie, psując rytm tego nocnego spokoju. Więc niech ten beat w X-Vibe zagłuszy wyrzuty sumienia. Teraz L King i jej X&O's w X-Vibe.

Marek z Ursynowa pisze, że w sumie to nigdy nie kochał żony tak mocno jak tego spokoju, kiedy wyjeżdża na tydzień do matki. Niby smutne, ale przynajmniej szczere. Skoro już jesteśmy przy byciu niewolnikiem własnych schematów, leci Habit od Lorel. Wybitny soundtrack dla każdego, kto uzależnił się od własnej przeciętności. W radiu X Vibe. Dla i od niepoprawnych realistów.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.
2: Shimmy, shimmy, shimmy, shimmy, shimmy, shimmy.

znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w sufit, więc pewnie szukasz czegoś, co wyśle cię w krainę nightmarek. A skoro już tu jesteś, to posłuchaj o tym, jak w 1987 roku pewien entuzjasta technologii wpadł na genialny pomysł cyfrowego ożywienia zmarłych celebrytów, co w teorii miało być hołdem, a w praktyce wyglądało jak najgorszy sen z lat 80., gdzie pikselowate twarze gwiazd w reklamach przyprawiały o dreszcze i mdłości jednocześnie, bo nic tak nie psuje humoru, jak cyfrowy trup próbujący sprzedać ci kole. To totalny obłęd, że kiedyś uważaliśmy to za przyszłość, a teraz brzmi to jak scenariusz kiepskiego horroru, więc lepiej zalej smutki, bo życie to jeden wielki błąd. I teraz Ryszard Rynkowski oraz Wypijmy za błędy w X.

Bulix Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie. Po prostu gramy muzykę.

0: zanim zgaśnie ostatni neon w twojej głowie. Pomyśl o tym, że w 1987 roku niejaki Max Headroom stał się ikoną telewizji, a w rzeczywistości był po prostu aktorem w lateksowej masce i z toną makijażu, co przerażało dzieciaki bardziej niż jakikolwiek horror klasy B. Najbardziej absurdalny moment nadszedł jednak, gdy nieznany sprawca przejął sygnał dwóch stacji w Chicago, pokazując faceta z gumową twarzą, który bełkotał o niczym przy dźwiękach dziwnego szumu. A technicy do dziś nie wiedzą, kto stał za tym cyfrowym atakiem w czasie audycji, co jest całkiem niezłym żartem z naszej technologicznej pychy. Czas zamknąć ten nightmarek i zostawić cię z tym rytmem, który wwierca się w czaszkę, więc niech Stay Solid Rocky i Party Girl we Viber niosą cię przez resztę nocy.
1: Just wanna have fun, so they party, so they party.
2: Hey yo, Nashy, you go crazy.

0: be scared to party. Don't be scared to party. Don't be scared to
1: Strona, aplikacja Alexa. Gdziekolwiek chcesz. X-Vibe już gra.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

0: bądź poważny. My nie jesteśmy.
1: Radio X-Vibe.
2: Kolejne 60 minut bez gadających głów i durnych żartów o poranku. W X-Vibe tylko konkret, na przykład taki.

Najpierw I feel it coming, a teraz I want you back. Wygląda na to, że po prostu nie umiesz się zdecydować, czy chcesz być w związku, czy wreszcie mieć święty spokój. Typowe. Radio X Vibe.

Dostałem wiadomość od Marka z Ursynowa, który dedykuje ten kawałek swojej żonie Magdzie, bo po tym, jak przez pomyłkę nazwała ich nową suczkę imieniem Miłość, zwierzak teraz notorycznie gryzie ją w kostki i niszczy kapcie, co sprawia, że to imię faktycznie przynosi same kłopoty. Słuchajcie więc tego totalnego klasyka od Bon Jovi pod tytułem You Give Love a Bad Name w radiu X-Vibe, który Marek dedykuje Magdzie, żeby wspólnie przemyśleli, czy warto zmieniać imię psu przed kolejnym spacerem.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

To był Someday od Sugar Ray w X-Vibe. Czy wiesz, że Mark McGrath w tego zespołu pracował kiedyś jako asystent w wytwórni płytowej i musiał parzyć kawę gra swoich idoli? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wlecą Dire Straits. Zostań z radiem X-Vibe.

0: is such a crazy feeling, though. I don't want to get too attached, but I feel like I already am. My mind's telling me one thing, but I guess I should listen to my heart. Right?
1: Najpierw było Build Up i miłosne wzdychanie, a teraz wjeżdża Success, bo przecież po każdym toksycznym związku trzeba iść po swoje. Najlepiej z grubym portfelem.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

słuchaj, Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej sąsiadce, bo w końcu po miesiącach walki udało jej się wnieść ten 100-metrowy żeliwny krzyż na trzecie piętro bez windy. Totalny szacun za taką formę. A teraz w Radiu X Vibe, Gossip, Heavy Cross. Dla sąsiadki od Marka. Niech jej kręgosłup wreszcie odpocznie od tego dźwigania.

Pogoda taka, że nic, tylko się położyć. No chyba, że masz X-Vibe. Wtedy możesz chociaż udawać, że masz energię. Albo przynajmniej tupnąć nóżką w korku.

Pomarańczowo Pony Gin Wine'a w X-Vibe. Wiedziałeś, że Gin Wine tak boi się pająków, że potrafi przez nie uciec z planu zdjęciowego? Następne hity dla pokolenia X. A teraz Fetty Wap i Remy Boys w radiu X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

dostałem wiadomość od Marka z Ursynowa, który dedykuje ten kawałek swojemu sąsiadowi z góry, bo najwyraźniej ten człowiek potrzebuje dodatkowej energii, żeby wreszcie przestać przesuwać meble o 3 nad ranem. Skoro tytuł to Menergy, to mam nadzieję, że Patrick Cowley dostarczy mu wystarczająco dużo siły, żeby w końcu zainwestował w podkładki filcowe pod krzesła. A to był Menergy w wykonaniu Patricka Cowleya dla sąsiada od Marka z Ursynowa. Oczywiście tutaj w radiu X-Vibe.

X-Vibe. Dostępne wszędzie, bo twoje uszy zasługują na najlepsze.

był Baby Don't Hurt Me w wykonaniu Crystal Rock, Pool i Stefanii Schulte w X-Vibe. Czy wiesz, że Stefania Schulte jako nastolatka wygrała konkurs na sobowtóra, choć w ogóle nie była podobna do oryginału? To następne hity dla pokolenia X. A zaraz usłyszysz Johna Legend. Zostań w radiu.

Wow! Dokładnie tak zareagowałem, widząc twój rachunek za prąd. A teraz, żebyś nie musiał o tym myśleć, czas na Say Say Say i na moją ucieczkę z tego studia. Radio X Vibe.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i na

0: sorry, mamy taki klimat.
1: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X-Vibe, gramy co chcemy, nawet pogodę mamy lepszą.

błagałeś, żeby cię nie zawieść, a dostałeś dzwonek do drzwi od natrętnego kuriera. Życie to jednak pasmo rozczarowań, co nie? Radio X Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Tabu Is It Over Now, Taylor Swift w X Vibe. Wiedziałeś, że Taylor napisała swój pierwszy utwór Lucky You, mając zaledwie 12 lat? Następne hity dla pokolenia X, a teraz czas na Korn. Zostań z radiem X Vibe.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to albo nie.

Marek z Radomia składa serdeczną wiadomość dla swojego sąsiada Janusza, któremu wczoraj przy próbie wciągnięcia pianina na szczyt pagórka za domem strzeliły kręgosłupy, bo ten utwór idealnie oddaje dramat walki z grawitacją podczas transportu wielkogabarytowego mebla. Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia przy Castle on the Hill, Eda Sheerana, którą to dedykację od Marka dla Janusza puszczamy właśnie w Radiu X.

W Radiu X Vibe właśnie minęła pełna godzina. Mniej gadania, więcej grania. Oto próbka tego, co usłyszysz za moment.

To był Stole the Show, Kygo i Parson James w X-Vibe. Wiedziałeś, że Kygo tak naprawdę uczył się gry na pianinie metodą prób i błędów, bo nie potrafił czytać nut? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Tony DiBart. Zostań z radiem X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

siedzimy w tym Włocławku. Znaczy, utknąłem na lotnisku, więc Mirosław się nudzi i musi coś puścić. Niech to będzie Happy Hour od The House Martins, bo tylko to mnie tu uratuje w Radiu X-Vibe.

0: Słuchasz nas? W porządku. Radio X Vibe.
1: Aha.

Skoro long day cię wykończył, to Gimme the Light pewnie przywróci ci wiarę w sens istnienia. Albo przynajmniej w to, że nie zaśniesz przy biurku. Daj spokój, słuchasz dalej. Radio X Vibe.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Wolf. W końcu wiesz, że to nie miłość, tylko błąd w systemie. Więc teraz Somebody Dance With Me, bo przynajmniej przy tańcu nie myślisz o długach. Radio X Vibe.

Radio X-Vibe, bo najlepsze wspomnienia mają soundtrack i my go właśnie gramy.

To był Let It Rain Down od Ale Farben i Polianna w X-Vibe. Wiedziałeś, że Polianna naprawdę nazywa się Anna Maria i wychowała się w Szwecji, zanim podbiła światowe kluby? Mamy następne hity dla pokolenia X, a teraz leci coś od TTO. Zostań z radiem X.

dostałem wiadomość od Marka z Ursynowa, który wciąż nie może przeboleć tego gościa w srebrnym kombi, co wymusił pierwszeństwo 3 lata temu. Bo choć minęło tyle czasu, Marek do dzisiaj kupuje tylko tę samą markę płynu do spryskiwaczy, żeby przypadkiem nie zabrudzić sobie szyby, kiedy wspomina tamtą sytuację. Skoro ten kierowca poczuł się wtedy jak prawdziwy ogień na drodze, to w radiu X-Vibe dedykujemy mu utwór Just Like Fire w wykonaniu Pink, czyli muzyczny prezent od Marka dla mistrz, który chyba za bardzo wziął sobie do serca bycie płonącym.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl.

thing. Mówią, że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.

Skoro Take Me to Church nie wybaczyło Ci grzechów, to może Like a Prayer, Clubland Mix, chociaż wyplączę Cię z parkietu. Nie licz na cud, po prostu tańcz. Radio X Vibe.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Tu Radio X-Vibe. Nie, nie, nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

Słuchaj, Wacław z Bydgoszczy tutaj. Ostatni dzień w tej dziurze, więc puszczaj mi szybka, no. Sztat od Cassandry Steen, Adelta Will, bo zwariuję w tym Radio X Vibe.

bo to zła muzyka była? Nie, nie, nie u nas. W X-Vibe selekcja jest ostrzejsza niż maczeta. Zostają tylko najlepsi.

Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy.

Sobu. I'll be loving you forever. New Kids on the Block w X-Vibe. Wiedziałeś, że Donnie Wahlberg był kiedyś roznosicielem pizzy, zanim wylądował w tym boysbandzie? Następne hity dla pokolenia X, a teraz czas na Macklemore i Skylar Grey. Zostań z radiem X.

0: To jest Radio X-Vibe.
1: Kolejna godzina w X-Vibe. Żadnych konkursów, żadnych gości. Po prostu muzyka. Za chwilę zagramy między innymi to.

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do tych wszystkich rzekomych kurierów, którzy codziennie o 7 rano próbują mi doręczyć nieistniejącą paczkę, więc dedykuję im Laila od Blue System, żeby w końcu zrozumieli, że nie mam zamiaru klikać w żadne podejrzane linki, bo to po prostu totalny obłęd. W Radiu X Vibe, gdzie Blue System i ich Laila lecą dla kurierskich oszustów od Marka z Ursynowa.

0: Shoutbox. Wpisujesz, wciskasz Enter. Cała filozofia. xvibe.pl.
1: One, two, three, four.

X-Vibe. To jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze.

0: Dziękuję bardzo. I tak to się, proszę Państwa, wszystko zaczęło. Dokładnie tą piosenką 10 lat temu debiutowałam. Gdyby wtedy zabrakło mi odwagi, a niewiele brakowało, to byłabym dzisiaj ogrodnikiem.
1: Radio X-Vibe.

To był Cupid's Bow w wykonaniu Oligo Aleksandra, czyli Years and Years w X-Vibe. Wiedziałeś, że Oli, zanim stał się gwiazdą, pracował w sklepie z odzieżą używaną i sam przerabiał swoje ubrania? Czas na następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjedzie Tom Craft. Zostań z radiem X-Vibe.

Najpierw Blurred Lines, czyli totalne zagubienie w zeznaniach, a zaraz potem Big Love. Jak widać, po każdej niezręcznej wpadce przychodzi czas na wielkie uczucie, albo przynajmniej na większą dawkę autoironii. Radio X Vibe.

0: xvibe.pl.
1: Kolejna godzina w plecy. Jeśli liczysz, że czas zwolni, to się przeliczysz. W xvibe przynajmniej ścieżka dźwiękowa jest znośna.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Pulix Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie. Po prostu gramy muzykę.

to był solo dance Martina Jensena w X-Vibe, który swoją drogą, zanim został DJ-em, pracował w rzeźni. Następne hity dla pokolenia X zaserwuje Erlyn Bentley. Zostań w radiu X-Vibe.

0: teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.
2: Reluctantly crouched at the starting line. Engines pumping and thumping in time. The green light flashes, the flags go up. Churning and burning.

Słuchaj, wawrzynec zgnojna tutaj. Wspomnienia z trasy wracają jak bumerang. Puść mi może, no, If You Think I'm Pretty od Artemas, bo w tym Radio X to przynajmniej grają.

Najpierw ulala, jak z taniego romansu, teraz Are You With Me? Serio, ta playlista ma rozdwojenie jaźni albo po prostu nie może się zdecydować, czy idziemy na randkę, czy do sądu. Radio X Vibe.

piątek, piąteczek, piątunio. Nie, nie, to dopiero wtorek albo inny czwartek. Ale w X-Vibe gramy jakby weekend był codziennie. No bo kto bogatemu zabroni?

Radio X Vibe. Radio pokolenia X.

Ona tak desperacko wołała Need You Now, że aż musiałem pożyczyć jej Money for Your Love, żeby w końcu przestała marudzić. W sumie to był chyba najdroższy związek w moim życiu. Radio X-Vibe.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

To było Maybe You're the Problem od Ave Max w X-Vibe. Wiedziałeś, że ona oryginalnie chciała zostać śpiewaczką operową? Czas na następne hity dla pokolenia X. Za chwilę wjeżdżają Daryl Hall i John Oates. Zostań z radiem X.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

0: Radio X-Vibe, bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze.
1: Wzruszyłam się, no.

0: To są takie chwile, kiedy... Kiedy myślę sobie o tym, że warto było szaleć tak. Żebyście to dla mnie dzisiaj zaśpiewali. Dziękuję.
1: Słuchacie radia X-Vibe.

0: Krzysiek Zbemowa przesła wiadomość do swojego nocnego wcielenia, które wczoraj o 3 nad ranem zamówiło 3 pizze. I wciąż wierzy, że wszyscy z osiedla patrzą tylko na niego. Więc puszcza All Eyes on Me od Tupac i Big Syke specjalnie dla siebie w radiu X-Vibe. Żeby przynajmniej nikt nie miał wątpliwości, kto właśnie wyczyścił lodówkę.
1: Big Syke,

0: wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Najpierw Miss Jackson, a teraz Looking for Freedom. Wygląda na to, że po zerwaniu z byłą szukasz wolności w najgorszym możliwym miejscu, czyli w naszym eterze. Współczuję serio. Radio X-Vibe.

To był Aperol Imglas od Lea 01099 Gustawa i Zachiego w X-Vibe. Wiedziałeś, że wokalista Duran Duran przed sławą pracował jako kelner w klubie nocnym, gdzie podobno był fatalny w roznoszeniu drinków? To następne hity dla pokolenia X. Przed nami właśnie Duran Duran. Zostań z radiem X.

Shoutbox na xvibe.pl. Zostaw komentarz. Narzekaj na brak swoich ulubionych hitów. I tak tego nikt nie kontroluje. I don't know, dude.

0: Where everybody go?
1: Pytasz, będzie grane? Odpowiadamy, będzie i to dobrze. Nie tak jak na weselu u kuzyna. Radio X-Vibe.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

X-Vibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

Najpierw Human Eye, czyli klasyczne toksyczne uzależnienie, a potem New Attitude, bo po takim związku jedyną opcją jest wymiana całego życia na nowe. Serio, wyjdź już z tej pętli. Radio X-Vibe.

Marek z Ursynowa chciał napisać szefowi o raporcie, ale przez słownik wysłał wiadomość o zaproszeniu na randkę. Więc teraz obaj udają, że nigdy się nie stało. A ten numer od Melissy Etheridge, I am the only one, idealnie podsumowuje tę samotną walkę o zachowanie resztek godności w radiu X-Vibe dla szefa od Marka.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

usłyszałeś właśnie Hold On, We're Going Home od Drake'a i Magic Jordan w X-Vibe, a wiedziałeś, że Drake zaczynał karierę jako dziecięcy aktor w kanadyjskim serialu? To były następne hity dla pokolenia X. A za chwilę wjeżdża Dido i Faithless. Zostań z radiem X-Vibe.

Możesz szukać dalej, ale i tak wrócisz. Zaoszczędź sobie czasu i po prostu słuchaj.

czerwone gitary i ich Dzień jeden w roku to klasyk, przy którym nawet najbardziej zatwardziali sceptycy miękną. Choć umówmy się, że poziom sentymentu bywa tu niebezpiecznie wysoki. Skoro już jesteśmy przy historycznych zawirowaniach, to w 1983 roku świat oszalał na punkcie gry w Tetris, co dowodzi, że ludzie od zawsze potrzebowali układać chaotyczne klocki, żeby poczuć choć cień kontroli nad własnym życiem. Ten specyficzny porządek w głowie przyda Ci się teraz, bo przeskakujemy z polskiego nostalgicznego grania w zupełnie inne rejony. Nie ma co analizować składu chemicznego tej słodyczy. Lepiej po prostu pozwolić jej płynąć w radiu X-Vibe. Teraz Robin Schulz i Francesco Yates z utworem Sugar w radiu X-Vibe.

Mamy wiadomość od Marka z Radomia, który dedykuje ten numer swojej byłej, bo jak sam twierdzi, przez jej obsesję na punkcie kolekcjonowania filiżanek w domu nie da się już swobodnie przejść bez stłuczenia czegoś drogiego. Moby dokładnie wiedział, o jakim ciężarze życia wśród ceramiki śpiewa, więc posłuchaj tego ostrzeżenia. A teraz w Radiu X Vibe. Moby Porcelain. Dla Marty od Marka.

włoski rokowy niepokój właśnie wyparował, zostawiając po sobie jedynie niedosyt i pytanie, czy to był już szczyt dramatyzmu na dziś. W 1986 roku pewien ambitny konstruktor uznał, że światu brakuje lodówki z wbudowanym telewizorem, co oczywiście skończyło się spektakularną klapą, bo komu potrzebne wiadomości podczas wyciągania masła z chłodziarki? Czasem lepiej po prostu dać sobie spokój z rewolucją i postawić na sprawdzone emocje. Więc teraz Stephanie Mills i Never Knew Love Like This Before w X-Vibe.

Sit Next to Me od Foster the People's X5. Czy wiesz, że Mark Foster, zanim zdobył sławę, pisał jingle do reklam? Teraz czas na następne hity dla pokolenia X, a w nich Will Pongta M i Britney Spears. Zostań w radiu X-Vibe.

0: nagraj coś. Wyślij przez Facebooka albo Instagrama. WhatsApp też ogarniemy. Nie, nie odpiszemy. X-Vibe.
1: W Radiu X-Vibe właśnie minęła pełna godzina. Mniej gadania, więcej grania. Oto próbka tego, co usłyszysz za moment.

za jeden uśmiech twój i Sumptuastic to kawałek, przy którym nie jeden z nas próbował czarować rzeczywistość. Chociaż wychodziło to różnie. Skoro już jesteśmy przy czarowaniu, to w 1986 roku pewien węgierski architekt wymyślił kostkę, która do dziś niszczy nerwy milionom ludzi na całym świecie. Podobno układanie jej uczy cierpliwości, której w tych czasach mamy coraz mniej, zwłaszcza gdy życie wymaga od nas bycia w kilku miejscach jednocześnie. Zamiast męczyć się z kolorowymi ściankami, lepiej wrzucić na luz i pozwolić i dzisiejszy wieczór w Radiu X-Vibe po prostu płynął swoim tempem. Teraz Swedish House Mafia oraz John Martin i Don't You Worry Child w Radiu X-Vibe.

0: sorry, mamy taki klimat.
1: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X-Vibe, gramy co chcemy, nawet pogodę mamy lepszą.

Słuchaj, Jadwiga z Kwik tutaj. Utknęłam w środku składania komody z Ikei i zaraz oszaleję, więc puść mi proszę to Atomic 7th Edit od Blondie, bo inaczej rzucę tym śrubokrzętem w ścianę. Radio X Vibe to jedyne, co mnie tu trzyma przy życiu.

0: Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.
1: No dobrze, to co, Michał?

Roya właśnie zakończyła ten swój rejs. I szczerze mówiąc, mam nadzieję, że przynajmniej nie skończyło się to chorobą morską. Bo w 2001 roku świat miał zupełnie inne problemy niż mdłości na pełnym morzu, kiedy to pewna firma wypuściła na rynek gadżet pozwalający włożyć do kieszeni 1000 utworów. I wszyscy nagle uznali, że życie bez tego urządzenia to po prostu wegetacja. A skoro mowa o zawracaniu ludziom w głowach, to czas na Eve i Gwen Stefani w Let Me Blow Your Mind w X-Wave.

Give Me Everything, czyli Pitbull, Afrojack, Neo i Neyer w X-Vibe. Wiedziałeś, że Pitbull, zanim został gwiazdą, pracował jako sprzedawca używanych samochodów? Mamy następne hity dla pokolenia X, a zaraz po nich wjeżdża Cher. Zostań z radiem X-Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

być ostatnią deską ratunku dla bankrutującego studia, a stała się fundamentem popkultury. Trochę jak ten wieczór, który zaczynał się niepozornie, a teraz zmierza w stronę miejskich świateł. Zostawiamy swojskie klimaty na rzecz nocnego cruisingu po betonowej dżungli, gdzie neonowe światła zastępują gwiazdy. Czas na odrobinę elektronicznego chłodu w radiu X-Vibe. Teraz M83 i Midnight City.

Słuchaj, Dionizy z Torunia tutaj. Kurczę, znowu mi się kawa wylała. Ale nieważne, puszczaj szybko Crazy in Love feat Jay-Z od Beyoncé. Jay-Z, bo ten mój w delegacji wojskowej musi to usłyszeć, żeby przestał marudzić. A wy w Radio X Vibe przynajmniej gracie to, co trzeba.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

akurat właśnie zapewnił nas o swojej wierze w cokolwiek, co w sumie jest całkiem budujące, biorąc pod uwagę, że w 1998 roku świat niemal przestał istnieć przez błąd milenijny, którego wszyscy tak panicznie wypatrywaliśmy w naszych komputerach, choć ostatecznie skończyło się na wymianie starych dyskietek na nowe. Skoro już przeszliśmy przez ten cyfrowy kryzys bez szwanku, czas na odrobinę hollywoodzkiego zgiełku, gdzie marzenia często kończą się szybciej niż kawa w czwartek, więc niech Demi Lovato zabierze Cię do swojego La La Land w X-Vibe.

stoisz w korku na trasie szybkiego ruchu? Gratulujemy wyboru. My przynajmniej gramy tak szybko, że masz wrażenie, że się ruszasz. X-Vibe.

To było The Color Violet od Sex and the X-Vibe. Wiedziałeś, że wokalistka napisała ten utwór w swojej sypialni podczas lockdownu? To następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na Witus w radiu X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

I technologia pozwala nam na znacznie więcej, ale nostalgia za tymi dziwnymi czasami wciąż potrafi nieźle namieszać w głowie. Zostawiamy wiejskie klimaty za sobą, bo czas na coś, co trzyma poziom znacznie wyżej niż stary Ursus, czyli teraz Sweetblade, Josiah Nichols oraz Emily Estella i Habits w radiu X-Vibe.

0: Radio X Vibe. Gramy, jakbyś miał właśnie sprawdzian z polskiego i symulował chorobę.
1: Hello boys and girls. My name is Fat Lip. And this is my friend Sammy the Salmon.
2: What to do?
1: Today, we're gonna teach you some fun facts.

Marek z Radomia pisze, że ta piosenka to czysta prawda, bo jego teściowa faktycznie nie wierzy, że to on zjadł wszystkie pierogi z lodówki, choć dowody są na jego koszuli. A teraz w Radiu X Vibe, Phil Collins, I Cannot Believe It's True, dla teściowej od Marka.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Glass Animals tym swoim letnim vibe'em sprawili, że niemal poczułem żar lejący się z nieba, choć przypominam, że w 1986 roku ludzie woleli raczej marznąć w lakierkach niż słuchać o falach upału, bo wtedy świat był prostszy i mniej przeładowany cyfrowym szumem. Skoro już jesteśmy przy tamtych czasach, to Cutting Crew wiedzieli, że życie nie jest czarno-białe i każdy kolor ma swoje znaczenie w X-Vibe, więc odpalaj Eni, kolektuj się tym brzmieniem w Radiu X-Vibe.

To było I Like It w wykonaniu Cardi B, Bad Bunny'ego i J Balvina w X-Vibe. Wiedziałeś, że Cardi B, zanim stała się gwiazdą, pracowała jako stripteaserka, żeby uciec od przemocy domowej? Następne hity dla pokolenia X, a teraz leci Muse. Zostań z radiem X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

and you're ready to flow. And you're ready to flow.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Edyta Bartosiewicz i jej tatuaż zostawiają nas w nastroju, który przypomina próbę wywabienia trwałego markera z ulubionej koszuli. A skoro mowa o rzeczach, które trudno wymazać, to w 1994 roku świat dowiedział się, że nawet najpotężniejsze systemy komputerowe mają swoje słabe punkty, co w sumie idealnie pasuje do tego, jak bardzo skomplikowane bywają relacje między ludźmi, bo niby wszyscy chcemy globalnego porozumienia, a kończymy na próbach zrozumienia własnych emocji przy dźwiękach z różnych stron świata.

Wiadomość od Marka z Ursynowa, który dedykuje ten kawałek żonie, bo w końcu po 10 latach nauczyli się wreszcie wyliczać, kto dziś zmywa naczynia tą słynną wyliczanką. To totalny klasyk o sprawiedliwym podziale domowych obowiązków, który przypomina, że w małżeństwie nie ma miejsca na miganie się od zlewu. A teraz w radiu X-Vibe Justin Bieber, Sean Kingston, Ini Mini dla żony od Marka. Catch a bad chick by her toe. If she holler, if she holler, let her.

Właśnie przybrnęliśmy przez ten słodko-gorzki wyciskacz łez, który brzmi jak idealna ścieżka dźwiękowa do rozstania przy automacie z kawą. Skoro już mowa o dramatach, to w 1987 roku pewien gość wpadł na pomysł napisania listu miłosnego do żony, która siedziała w innym kraju. I tak powstał jeden z najbardziej irytujących, ale skutecznych hymnów tęsknoty. Skoro w X-Vibe tak bardzo lubimy wracać do sprawdzonych wzorców, czas ma Richarda Marksa i jego Right Here Waiting.

Nie mów, że wszystko było lepsze kiedyś, ale przyznaj, że muzyka była i X-Vibe ją ma.

To było The One That Got Away, Katy Perry w X-Vibe. Wiedziałeś, że Katy, zanim zaczęła śpiewać, chciała zostać pastorem? Czas na następne hity dla pokolenia X, a w nich Max Herre i Joy Denalane. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Dobra, jest druga w nocy, więc pewnie znowu walczysz z bezsennością albo po prostu nie masz pomysłu na życie. W każdym razie witaj w Nightmare, gdzie czas płynie szybciej niż zdrowy rozsądek. Pamiętasz rok 1997, kiedy wszyscy jarali się filmem o tonącym statku, podczas gdy w Japonii firma Nintendo wypuściła na rynek wibracyjne urządzenie do kontrolera, które miało sprawić, że poczujesz każdy uderzony bit w grze. Ale zamiast immersji gracze dostali masowe ataki epilepsji przez migające światła, co pokazuje, że technologia zawsze chce cię trochę zabić, jeśli tylko dasz jej szansę. Więc lepiej nie szukaj ratunku w samotności, bo tutaj w X-Vibe nikt cię nie uratuje. Lecimy z tym. Oli Harper i Maggie Chabot oraz

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

Marek z Radomia nie śpi, bo jego kot znowu próbuje wylicytować na Allegro zestaw do sushi. Więc skoro i tak siedzimy w ciemnościach, posłuchajmy czegoś, co faktycznie brzmi jak siedzenie w mroku. W radiu X Vibe leci In the Dark od Purple Disco Machine i Sophie and the Giants. Dla wszystkich, którym też w głowie tylko głupoty. Od waszego kumpla z nocnej zmiany.

znowu tu jesteś! Kiedy świat za oknem zdycha w oparach smogu, a ty karmisz się tym mrocznym rytmem nightmarek, bo przecież sen to tylko strata czasu. Pamiętasz rok 1984, kiedy świat oszalał na punkcie filmu Gremliny, a producenci zabawek zaczęli masowo wypuszczać pluszowe gizmo, nie przewidując, że dzieciaki zaczną je traktować jak żywe stworzenia, co kończyło się traumatycznymi wizytami u psychologów dziecięcych, bo maluchy płakały, że zabawka nie je albo boi się światła, co jest totalnym obłędem, skoro to tylko wypchane poliestrem szajs. Ale hej, w X-Wipe lubimy ten lekki niepokój. Więc teraz Kasia Cerekwicka i Potrafię kochać w klimacie X-Wipe.

0: here, man. Get off that cake!
1: Wait, don't forget to turn the generator off.
0: I dropped my pencil.
2: But... X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.

roku 1982 twórcy filmu E.T. użyli do wydania głosu kosmity mieszanki odgłosów Chopa Pratcha i sapania starszej bani palącej fajki. Ten dźwiękowy obłęd w Nightmarek przypomina mi, że nawet obcy potrzebują odrobiny nikotyny. Ot i brzmieć wiarygodnie w tym szalonym świecie. Teraz Santi oraz Loudness i ich Stargazing w przestrzeniach X-Vibe.

Większość ludzi myśli, że rok 1982 był tylko czasem kolorowych gum do rzucia i dziwnych fryzur. Jednak w rzeczywistości był to moment, w którym technologia zaczęła powoli tracić zmysły, bo oto powstał pierwszy w historii wirus komputerowy, napisany przez 15-latka w ramach żartu, który zainfekował systemy operacyjne Apple i rozprzestrzeniał się przez dyskietki jak tania sensacja w osiedlowym sklepie. To fascynujące, jak szybko niewinny psikus zamienił się w globalną paranoję o cyfrach.

W roku 1982 twórcy filmu E.T. użyli do wydawania dźwięków kosmity miksu odgłosów Shopa Pracza i oddechu kobiety palącej paczkę fajek dziennie, co brzmi jak niezły nightmare w twojej głowie, ale przynajmniej nie musisz tego słuchać w czasie audycji w X-Vibe, więc teraz Tones and I i Fly Away odlatują gdzieś daleko w przestrzeń radiową X-Vibe.

znowu wybiła ta godzina, kiedy cienie w pokoju wydają się mieć własne plany, a kawa w kubku smakuje jak żwir. Więc w X-Vibe serwujemy porcję absurdu na rozgrzewkę. Bo czy wiesz, że w 1986 roku, podczas kręcenia Poltergeista, ekipa użyła prawdziwych ludzkich szkieletów w scenie w basenie, bo były tańsze niż plastikowe rekwizyty z hurtowni, co jest definicją totalnego braku szacunku do zmarłych, albo po prostu bardzo oszczędnym podejściem do budżetu filmowego. W Nightmare nie oceniamy, tylko obserwujemy, jak ten świat powoli odlatuje w stronę totalnego szaleństwa, przy akompaniamencie jakiegoś dziwnego bitu w tle. A teraz niech w głowie wybrzmi trochę poezji w wykonaniu Grzegorza Turnała, jego liryka w X-Vibe.

Marek z Radomia nie śpi, bo jego kot znowu próbuje wylicytować na Allegro zestaw do sushi. Więc skoro i tak siedzimy w ciemnościach, posłuchajmy czegoś, co faktycznie brzmi jak siedzenie w mroku. W radiu X-Vibe leci In the Dark od Purple Disco Machine i Sophie and the Giants. Dla wszystkich, którym też w głowie tylko głupoty. Od waszego kumpla z nocnej zmiany.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

0: Radio X Vibe. Słuchaj albo nie.
1: Wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie. Włącz X Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.